kuta nechino tusula tulikite chino chona baka kumacha katikwa nyumilo ndongo mbeka senega tako vwa kuta nechino ze nkoche wanukuradio mtu radio yomu tuwa ulijo.

wakuta na ichiro tusula tulikite ichiro chona baka kumacha katikuwa nyumidwa ndongo mbeka senega tako wakuta na ichiro nze nkoche wanukuradio budu radio yomu tuwa ulijia.